0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: W akcji straż, policja, samoloty i samochody gaśnicze trwa walka z ogromnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne 2 tygodnie. A co będzie z wakacjami, o tym powiemy za chwilę. Przygotowania do meczów pełną parą. Polska kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ogromny pożar lasu w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Ogień objął już około 100 hektarów terenu. Walczą z nim setki strażaków i policjantów. Pomagają służby z Lublina i Białegostoku. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
0: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze do wczoraj do akcji skierowano blisko 100 samochodów gaśniczych, 4 samoloty typu dromader oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk dokonujący zrzutów wody. Dziś od rana znów będą działać. Po sztabie kryzysowym z udziałem szefa MSW planujące zrzutów

0: Niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
1: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
0: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To nie woda zabiła ptaki w Lublinie. Sanepid nie wykrył żadnych niebezpiecznych substancji w fontannie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
3: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
2: Ptaki znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenroda.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Polska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Trwają przygotowania do dwóch towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią. Ale oczy kibiców skierowane są na Roberta Lewandowskiego, który zmienia swój klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
5: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
2: Przypomnijmy, w niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Trener Jan Urban liczy, że spotkania pozwolą przetestować kilku zawodników.
6: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemów.
2: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17.30 we Wrocławiu. Z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Co to za koszulka jest?
8: Jaka koszulka?
9: No, Barcelona. No jeszcze jest
7: Barcelona?
9: Jeszcze jest zawodnikiem Barcelony.
7: Dzień dobry. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
2: I Justyna Bieniek.
7: No to...
9: Przejdzie do jakiegoś Al-Hilal czy innego, sobie kupię.
7: No dobrze, niech będzie. Dziękuję już teraz.

0: O, Urszula, proszę bardzo.
1: Urszula?
0: Obchodzi dzisiaj imieniny.
1: A, wszystkiego najlepszego, ale często w kalendarzu jest kilka razy jakieś imię i ci nie trafia z życzeniami, ale jeżeli dzisiaj, Urszulo, droga piosenkarko, obchodzisz, to składamy najserdeczniejsze życzenia. Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan i Wilhelm też świętują.
0: Annette Bening, amerykańska aktorka, świętuje swoje urodziny z kolei.
1: Brytyjski aktor, pisarz i piosenkarz Rupert Everett.
0: I Shaza, polska piosenkarka.
1: Kto mi ciebie kochać kazał?
0: O, popatrz, no.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Zorientowa.
1: Świętującym dzisiaj 12 minut po 6.
2: Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców.
3: Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam bardzo ważną kwestię. Często robimy z naszych przestrzeni modlitwy, miejsc spotkań z Panem, taki swoisty, wielki targ. Tym targiem też może być nasza modlitwa. Lubimy się przesłaniać przeróżnymi figurami, znakami. Kolekcjonujemy jakieś gadżety religijne z całego świata. Karmimy się próżnymi tekstami najróżniejszych objawień, przesłań, a tym samym odchodzimy od źródła. Zastawiamy źródło naszymi figurkami. Dzisiaj Pan Jezus ten targ wywraca. Może dobrze byłoby powrócić do źródła i zamiast karmić się przesłaniami, różnymi niesprawdzonymi objawieniami, wrócić do źródła, do Pisma, do sakramentów. To wystarczy. Tam Pana znajdziemy. Nie potrzebujemy szukać daleko. Odsłońmy te nasze przestrzenie modlitwy od tych tak zwanych figurek.

0: Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus i Silent Running 28 minut po godzinie 6. Już mamy piątek i to jest 29 dzień maja. To oznacza, że maj nam się powoli kończy, a na gdzieś tam na horyzoncie już wakacje. No dobrze, no jeszcze trochę się rozpędziłam, ale już niedługo.
1: Bardzo się rozpędziłaś, bo po drodze jeszcze na przykład będzie Dzień Dziecka. Jak się czerwiec zacznie, to już poniedziałek wszystkie dzieci będą świętować.
0: Dokładnie tak. Oj, będzie się działo. A za chwilę na naszej antenie.
1: Ale my się cieszymy z tego, że weekend się zbliża po prostu. Normalnie, zwykły i to bardzo ładny prawdopodobnie weekend.
0: Tak, tak jest. Sprawdźmy pogodę na dziś, już za chwilę na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Około 1000 osób będzie dziś walczyć z ogniem, to na Mazowszu. Jak wiecie z Radia Plus, trwa tam akcja gaszenia pożaru lasu, który wybuchł w Międzylesiu. Służby pracowały całą noc, o poranku na miejsce dotrze około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ogniem objętych jest ponad 100 hektarów lasów. Ewakuowano ponad 40 okolicznych mieszkańców, nie ma informacji o poszkodowanych. A w związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. W wiadomościach Rumunia rosyjski dron wleciał w tamtejszą przestrzeń powietrzną i uderzył w blok mieszkalny, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. To nie jedyny taki incydent. W okolicach miejscowości Basesti w północno-zachodniej części kraju znaleziono drona bez ładunku wybuchowego. To jeszcze sport. Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało także w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: To piątek, 29 maja, o tym mówiliśmy. Zbliża się weekend, a my jesteśmy z wami od samego rana, bo jeszcze cały dzień trzeba pewnie w pracy spędzić.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimow.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy. A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: O lewym, o kapitanie, o tym jak podróżował i przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, bo była niespodzianka.
2: To o tym za chwilę na antenie Radia Plus, a teraz Modern Talking, Atlantis is calling SOS for love.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: To się zdziwili pasażerowie samolotu z Hiszpanii do Wrocławia. Otóż kapitan zamiast za sterami zajął miejsce przy oknie. Był to kapitan reprezentacji Polski, który ma widoki na zakończenie kariery. Może dlatego tym razem Robert Lewandowski wybrał tanie linie lotnicze. Nie wiadomo gdzie i za ile będzie grał. Podróż nie obyła się bez przeszkód. Wprawdzie jak to on trafił do bramki na lotnisku, na szczęście nie kazali mu zdejmować butów, ale potem okazało się, że ma nadbagaż. Sukcesów, pucharów, hat-tricków, kilka jego wyczynów na taśmie pracownik lotniska sprawdzał na warze. Ale w samolocie udało się wszystko upchnąć pod poprzedzającym go fotelem. W czasie lotu napastnik kupił zdrapkę z nazwą klubu, w którym będzie grał w następnym sezonie. Ale teraz jeszcze reprezentacja, no i indywidualny trening, polegający na rozprostowywaniu kości po 3-godzinnym rejsie.

0: Za 8 minut, godzina 7, to poranny program Radia Plus, to rano wstaje, bo ABBA i SOS już za nami.
1: Radujmy się.
0: Tak.
1: Bo będzie o Instytucie Radowym już za chwilę.
0: Nie, nie, to nie to. No dobrze, ale posłuchajmy.
1: Artur Moszarski opowie o dacie 29 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Sejm Wielki zdołał przygotować i uchwalić Konstytucję 3 maja, ale rok później, 29 maja 1792 roku, zawiesił swoje obrady. Tego dnia w roku 1932 w Warszawie przy ulicy Wawelskiej otwarto Instytut Radowy, który powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie. 7 lat później, 29 maja 1939 roku w Rzymie, zmarła inna sławna Polka, której także przyszło żyć w czasach zaborów i odzyskiwania niepodległości. Jako siostra urszulanka, Urszula Leduchowska pracowała w Krakowie, Petersburgu, w Skandynawii i w Rzymie. Zakładała szkoły dla dziewcząt, ochronki i internaty. Działała też na rzecz założonego przez Henryka Sienkiewicza Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Już po zakończeniu I wojny światowej papież zgodził się na działalność założonego przez nią zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Konającego, czyli Urszulanek Szarych. Leduchowska została beatyfikowana i kanonizowana przez świętego Jana Pawła II, który znał założone przez nią zgromadzenie bardzo dobrze. Jeszcze jako biskup krakowski był częstym gościem pod dachem ich domu na Jaszczurówce w Zakopanem i to w istniejącym także do dziś domu zgromadzenia na Wiślanej w Warszawie zatrzymywał się podczas pobytów w stolicy, także przed wyjazdem do Rzymu na konklawę w październiku 1978 roku.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: najfajniej budzić się z Radiem Plus.
1: Oczywiście, to ja będę mówił naj, a Kasia naj.
0: Ale z nas duet dobrany, no.
1: No właśnie, jak Papa Dance.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, bo zbliża się godzina 7, a dzisiaj jeszcze przypominamy, mamy kosz piknikowy o poranku naszej akcji, która się powoli kończy, ale w zanadrzu mamy już nową.
1: Czyli będziemy dbać o dobrosąsiedzkie stosunki, bo będziemy wspominać starych sąsiadów, doceniać i zapoznawać się z nowymi. To wszystko przed godziną 8.
0: Gorąco zapraszamy, a za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Jak będzie w pogodzie dzisiaj, w piątek, 29 maja?
1: Naj.
0: Sprawdzamy za chwilę.

0: Radio Plus.
1: Ogień objął już ponad 100 hektarów. Pod Warszawą walka z ogromnym pożarem lasu. Rosyjski dron spadł na budynek mieszkalny w Rumunii. Są ranni. O szczegółach powiemy za chwilę. Niedźwiedzie w Bieszczadach odstraszają turystów. To odbija się na branży. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Całą noc walczyli z ogniem, dziś do akcji wracają samoloty gaśnicze. Strażacy już kilkanaście godzin gaszą ogromny pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Powiedz, jak minęła noc?
2: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie.

0: Jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku, dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w jednym z bloków, mówił jeden z mieszkańców. Od początku wojny na Ukrainie rosyjskie odłamki dronów spadały na terytorium Rumunii blisko 50 razy. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma to zagwarantować szyfry nie do złamania. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
1: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
2: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
1: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
3: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
0: Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Medialne doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach odbijają się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
4: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
5: W Łuszczykach to nie widział nikt niedźwiedzia, więc Łuszczyki jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
0: Przyznają lokalni hotelarze. W majówkę bieszczadzkie szlaki odwiedziło niespełna 23 tysiące osób. Dwa lata temu było to ponad 50 tysięcy.
6: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
7: Obawiałbym się na pewno.
6: Tak, ja się boję niedźwiedzi. Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera? Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
8: A ja jeżdżę i nigdy takich rzeczy nie dożyłam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
0: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Pociągami za złotówkę po Małopolsce. Taki prezent dla młodszych mieszkańców regionu z okazji Dnia Dziecka przygotował samorząd województwa.
10: 30 i 31 maja dedykujemy pociągi za 1 zł dla uczniów, którzy posiadają legitymację szkolną, a dla dzieci, które są do 4 roku życia, przejazdy są nieodpłatne.
0: Mówił marszałek województwa Łukasz Smułka. Bilety za złotówkę będą obowiązywać w pociągach kolei małopolskich, Polregio, kolei śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: A ty bałabyś się niedźwiedzia?
2: Myślę, że bardzo bym się bała. Rekina, niedźwiedzia, no wszystko takie, co groźne jest, to budzi we mnie strach okrutny. Ja to lubię tylko kotki. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk. Mam trochę pod łóżkiem.
2: Trzeba przywietrzyć, należy pozbierać. Za chwilę Lombard, teraz Toto Cotugno, Italiano, a my z wami do dziewiątej gorąco zapraszamy.

0: przepraszam, mam nadzieję, że nie wywołamy skandalu dyplomatycznego, ale to nie my, to w Bangladeszu tak się stało. Otóż tam hodowany był taki bawuł albinos, który miał blond włosy takie na górze.
1: No jak albinos, to albinos,
0: no,
1: tak?
0: No. Zrobił furorę w sieci, bo uznano, że jest podobny do Donalda Trumpa, do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Ale też zaczeska do tyłu, czy jak to tam było? Lakierek poszedł.
0: Gdzieś tu było jego zdjęcie, zaraz znajdę. O, jest, proszę.
1: Rzeczywiście, wybił.
0: Do tyłu, no. Zaczesali go do tyłu. Ale i oczy takie jakieś zbliżone.
1: Tak.
0: Ale tu się śmiejemy, a dzięki temu, że on taką karierę zrobił, to nie zostanie złożone w ofierze. Życie mu zostało uratowane.
1: Widzisz, zawsze ładniejszy ma w życiu łatwiej.
0: Tak. Nie, czy on jest ładniejszy, to nie wiem, ale na pewno jest oryginalny. W każym razie to już nie tylko indyka może prezydent ułaskawić, no, ale okazało się, że wpłynął na bawoła gdzieś tam w Bangladeszu.
1: No dobrze, niech mu się żyje dobrze i niech pięknie pozuje do zdjęć, bo no, ma taki, jest fotogeniczny, trzeba przyznać.
0: Teraz on został umieszczony, już zabrany od tego hodowcy, u którego był przeznaczony, no wiadomo, na ubój niestety, trafił do państwowego zoo w Bangladeszu. Mam nadzieję, że jak prezydent USA kiedyś nam pojedzie, to
1: odwiedzi,
0: może nawet tablicze. Są tacy sponsorzy różnych zwierząt.
1: Nie, serwiaczka to może niebezpieczne.
0: Nie
1: pozwolą.
0: Nie wiadomo, kto tu niebezpieczniejszy.
1: No mercy za chwilę. Where do you go na antenie Radia Plus?

0: Ali Holiday, bo nie wiem, na antenie Radia Plus zrobiono badania, Polacy nad wakacje pojadą samochodem.
1: 44%. To ja w tym roku samochodem.
0: Tak, wiesz dlaczego?
1: Nie.
0: Jak to się, mobilność logistyczna to się nazywa, czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że jedziesz tam, gdzie chcesz, nie jesteś uzależniony od linii lotniczych ani w żaden sposób, możesz zahaczyć sobie o różne inne punkty po drodze,
1: to
0: więc
1: prawda,
0: dlatego wybieramy jednak samochód.
1: Trochę z trasy, gdzieś tam się zatrzymać, przy jakimś zamku, przy jakimś muzeum, chociażby odpocząć na parkingu,
0: no
1: takim
0: właśnie
1: przy drodze.
0: Ale zanim pojedziemy na wakacje, to jeszcze czerwcówka. Okazuje się, że mocno rośnie Małopolska, Pomorze Zachodnie nadal liderem i tam się będziemy najczęściej wybierać. Między innymi, czekaj, co tutaj mamy, jeśli chodzi o miejscowości Międzyzdroje, Kołobrzeg, Świnoujście, Jarosławiec, ale też rośnie sprzedaż, że tak powiem, sprzedaż małych miejscowości, czyli to są miejsca, które też wybieramy na czerwcówkę. Dziwiżyno wzrosło aż o, czekaj, niech spojrzę, bo nie wierzę, 16-krotnie rok do roku. Czyli
1: no
0: coraz
1: dobrze.
0: Więcej ludzi, niedługo Dziwiżyno to będzie już takie oblegane bardzo mocno. Także
1: coraz więcej okazji szukamy do wyjazdów i odpoczynku. A
0: no,
1: wiesz, co
0: to,
1: ja zrobię?
0: To tak. Będziesz leżał pod gruszą?
1: Niekoniecznie. Pójdę na procesję.
0: A nie, no to wiadomo.
1: Przy jakiejś okazji jest.
0: Ale możesz w Dziwiżynie, jakbyś się
1: mogę,
0: uparł.
1: A mogę, to prawda.
0: Marius Manks już teraz zamigotał świat na antenie Radia Plus 20, prawie 8 minut po 7, a za
1: ale
0: chwilę...
1: Ale nam zamigotał?
0: No tak, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Kopuła ciepła nadal nad Europą, chociaż my jakoś ostatnio nie odczuwamy.

0: migota. No, no, no.
1: Patrz, co tam tu migocze na naszym profilu pokaż. Facebookowym, świecący fitoplankton na plaży w Australii.
0: A pięknie wygląda, rzeczywiście, ale to trzeba pójść późno wieczorem.
1: Być może, no a to daleko jest, my o tej czerwcówce mówimy, a jeszcze teraz mamy weekend przed sobą i pytamy, czy macie jakieś równie spektakularne widoki na takie widoki.
0: No właśnie, w zasięgu bardziej. Za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza domem, to w związku z ogromnym pożarem w Międzylesiu na Mazowszu. Ewakuowano łącznie 42 osoby z 20 budynków. Chodzi o mieszkańców Ołdakowizny w powiecie mińskim.
2: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu z ogniem walczy blisko 1000 osób, to strażacy, policjanci i żołnierze. Pożar objął w sumie ponad 100 hektarów lasu. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia. Wyrok zapadł przed austriackim sądem. Sam oskarżony przyznał się do winy pod koniec kwietnia w pierwszym dniu procesu. 21-letni Beran A. to Austriak pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu. Został zatrzymany w sierpniu 2024 na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów. Wiadomo, że mężczyzna planował także inne zamachy. I na koniec jeszcze Francja. Padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia. Służby meteorologiczne Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: Poranek z Radiem Plus.
1: Jesteśmy rzeźcy o poranku za 25 minut. Rzeźcy jak to powietrze.
2: Jak tak, oczywiście.
1: Za 25:08.
2: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Pet Shop Boys za chwilę, teraz Holland Oats.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. Teraz taka sprawa kryminalna, ale na wysokim szczeblu, bo pracownik CIA, to znaczący pracownik, który już został
1: zwolniony, jak na
0: znaleziono u niego w domu znaczącą ilość waluty obcej. Nie podano, jaka to znacząca ilość, ale dokładnie podano, ile sztabek złota znaleziono. 303 sztabki złota miał w domu. Podobno on pobierał te rzeczy z różnych sejfów CIA, z kasy.
1: I tak sobie ciułał.
0: Na wydatki związane z pracą, mówię. Nikt nie sprawdza, jakie to wydatki związane z pracą, komu to dawali.
1: Sztabka?
0: No, widocznie. Albo to może to jakieś działalność operacyjna jakaś, tu wziął jakiś agentów obcego wywiadu na sztabki.
1: No, chyba posiedzi teraz. No, niekoniecznie na sztabkach. No,
0: nie będzie siedział na pieniądzach, to prawda. Ale ciekawostka, no 303 sztabki złota mieć u siebie, to prawie jak jakiś NBP ma też takich sztabek, trochę więcej ma wprawdzie nasze NBP, ale...
1: Tylko sejf trochę inny.
0: No, prawda.
1: No dobrze, Maria McKee, za chwilę Show Me Heaven, Anna Jantar, żeby szczęśliwym być, wcale nie trzeba złota mieć. O, tak chcielibyśmy państwu przypomnieć.
0: Chyba, że jakoś symbolicznie, tak gdzieś na palcu, kolczyk.
1: A na palcu inne, symbolicznie, takie, jak najbardziej. Za kwadrans 8, za chwilę na antenie Radia Plus.
0: Bo to nie to, że ktoś jest szczęśliwy, że ma to na palcu, tylko, że jak ktoś wręczy, podaruje, to dopiero jest szczęście.
1: A potem też szczęście, bo trzeba chuchać, zmuchać, żeby nie uciekło. Dobrze, to za chwilę na naszej antenie przypomnimy, że warto zajrzeć na stronę internetową www.radioplus.pl i tam taka zakładka Sąsiad.

0: Za 5 minut, godzina 8 w Radio Plus.
1: Sąsiadko.
2: Sąsiedzie.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
3: Taka muzyczka, że wyobraziłem, że jeden sąsiad ma perkusję, a drugi bas i tak sobie grają. Tudum, tudum.
0: Tudum, tudum, tudum. No dobrze, jeśli chodzi o sąsiadów, to wspominamy.
3: Nie, no wspominamy sąsiadów czeskich, ale takich to nie chcemy mieć, bo by blok wysadzili. Ale wspominamy sąsiadów z przeszłości, z dzieciństwa być może, jak to kiedyś wspaniałe były te relacje między jednymi a drugimi.
0: No tak, ale skoro wyrośliśmy się, przeprowadziliśmy, no to czas zapoznać się z nowymi sąsiadami i tworzyć nową historię. I o tym jest to ta nasza zabawa. Kosz piknikowy do zdobycia, abyście razem wspólnie mogli wybrać się chociażby na łączkę i trawkę pod blokiem.
3: Tym razem nie podajemy numeru SMS-owego, bo trzeba wejść na stronę internetową, tam na radioplus.pl albo można bezpośrednio od razu sąsiad, czyli sąsiad, .radioplus.pl, tam taki mały formularz wypełnijcie i wyślijcie do nas, a my po godzinie 8 oddzwonimy.
0: Czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Poznajmy się bliżej w Radio Plus. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: To był Matthew Wilder na antenie Radia Plus, a to my do godziny 9 z wami.
1: A my pytamy na Facebooku naszym, ładne zdjęcie tam jest z Australii wprawdzie, ale pytamy, czy macie widoki na jakieś ładne widoki w ten weekend. Katarzyna napisała, że mieszka między rzeką a zalewem. Widoki są cudne. Wczoraj wieczorem szła na spacer z mężem, a tam taki piękny zachód słońca.
0: A, tylko cieszyć oczy.
1: No tak, przesłonił, że tak powiem, przystojnego mężczyznę ten zachód słońca.
0: No tak, a potem jakby kto pospacerował dłużej, to był niesamowity księżyc również na niebie.
1: A był, ja z psem poszedłem, nie mam oświetlenia tam na ulicy, to wszystko pięknie, choć tajemniczo wyglądało.
0: Park w Głuchołazach, napisała Teresa. Wprawdzie trwają tam nadal prace remontowe, ale po powodzi, ale jest tam naprawdę pięknie i można wypocząć.
1: Odnotowujemy sobie, mamy nadzieję, że wpadniemy. Tak już osobiście.
0: Tak jest, a teraz czas na wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Walka z powietrza i ziemi. Ogień objął już ponad 300 hektarów lasu pod Warszawą. W akcji około 1000 osób. Po Krakowie inne miasta, kolejne planują referenda w sprawie odwołania władz. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu. Śląsk z pomocą dla uchodźców w Libanie. O niezwykłym projekcie opowiemy na koniec. Na zegarze 8.

0: Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
1: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
0: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
1: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
0: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolic. Terenów.
2: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski, który na miejscu obserwuje działania służby. Dziękujemy. Po Krakowie, Wrocław. Dziś przyglądamy się regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie bezskutecznie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Ule.
3: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jeden z tych miast, które pójdzie śladem Krakowa. Bardzo poważnie traktujemy oczywiście wszystkie te deklaracje, bo żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
2: Przeciwnicy prezydenta Wrocławia uważają, że Sutryk nie spełnia obietnic wyborczych. Podnoszą też, że ciążą na nim prokuratorskie zarzuty w sprawie Collegium Humanum. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości wykrył Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. To po tragicznym zdarzeniu z lutego w Woli Bierwieckiej. Ciężko ranny został wtedy 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak, pomagając kobiecie wynieść wózek z pociągu, sam znalazł się pod składem. Stracił obie nogi i dłoń. UTK zdecydowało o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
4: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
2: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Nikomu nie postawiono zarzutów.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Wolontariusze ze Śląska ruszają z pomocą dla uchodźców w Libanie. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. Przed wylotem ogromnego Antonowa z Wrocławia do Bejrutu z Mikołajem Merkowskim, organizatorem akcji, rozmawiał Dariusz Brombosz.
6: Żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi. Te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Nie?
7: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
6: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie.
2: Pomoc trafi do potrzebujących z największego w Libanie obozu dla uchodźców. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: To rano wstaje, ten słucha przebojów z notą nostalgii. Do tego zachęcamy.
2: I odliczamy czas do weekendu. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A odliczamy oczywiście z grupą Europe. Final Countdown już teraz.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: I dzień dobry.
3: Z nami Zofia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, opowiadamy o sąsiadach. Tym razem nie będzie o tych z przeszłości, tylko o tych teraźniejszych. O Jackach powiemy.
4: Tak, o Jackach powiemy.
3: Znaczy
4: tak.
3: On jest Jacek, tak?
4: Proszę?
3: On jest Jacek.
4: Sąsiad ma na imię Jacek, tak.
2: A to jest jeden Jacek, a drugi Jacek to gdzie, przepraszam?
3: Nie, to żona chyba.
4: Nie, znaczy się, nie ma drugiego Jacka. Jacki znaczy się, że jest małżeństwo i mówimy na nich Jacki.
2: Okej.
4: To idziemy do Jacków.
2: Teraz już wszystko rozumiem.
3: Dobra, i co tam się u nich dzieje? A w ogóle znacie się tak osobiście już?
4: Tak, poznaliśmy się, jak się przeprowadzili właśnie w pobliże nas. Mhm. Remontowali taki domek, no i zamieszkali na emeryturce, już są, zamieszkali sobie w małym domku z ogródkiem obok nas, także płot za płotem zaraz mamy takich sąsiadów.
3: No dobra, ale też ogrodzenie jakoś przekroczyła krowa wasza, czy ich, czy co,
4: tak,
3: co to za krowa?
4: Wcześniej nie było ogrodzenia, tylko było właśnie w trakcie budowy, no i była bramka otworzona, sąsiadka sobie obiad przygotowuje, a w pewnym momencie przez jej ogród, przez bramkę wchodzi krowa, bo niedaleko nas się pasły. Aha. No i przeszła sobie przed oknami, maszeruje. Ona wystawiła wielkie oczy. No co ta krowa robi tutaj przed moim oknem? No mówi, że mało co nie spadła na zawał, nie wiedziała, że tu takie przygody mogą być i takie zwierzęta mogą przechodzić.
3: No dobra, ale kot
4: obok.
3: To już był wasz, tak?
4: Proszę?
2: Ale kot to był wasz.
4: Kot był nasz.
2: Ale ryba,
4: tak.
2: Nie wasza.
4: Ryba sąsiada. Jacek sobie siedział na tarasie, czyścił rybkę na obiad. Obrócił się tylko, a nasz kot, jak mu porwał tą rybę ze stołu. Jacek za rybą, za kotem, kot z tą rybą, tak ją ciągnął. A to był duży, dość duża rybka była, bo to nie pamiętam już, czy to był pstrąg, czy co to było. No i była jedna wielka pogoń. No niestety nie udało się uratować tej ryby, bo kot był szybszy, także na obiad miał kotę rybkę, a nie sąsiadiacek.
3: To w ramach rekompensaty piknik będzie, kosz wysyłamy piknikowy i zaproście Jacków do wspólnego świętowania.
4: Tak, zaprosimy.
2: Proszę pozdrowić sąsiadów, kota, krowę, wszystkich. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję
4: również, pozdrawiam,
2: za te barwne
4: opowieści.
2: Do usłyszenia. 17 minut po 8 w Radiu Plus.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.

0: Czujesz te rytmy?
1: Czuję te rytmy, a jeszcze bardziej mi się gorąco zrobiło, jak zobaczyłem te stroje.
0: Stroje zobaczyłeś?
1: No tak, bo wczoraj odbyła się konferencja prasowa Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Oficjalna konferencja i się gwiazdy też pojawiły i proszę bardzo, Doda na przykład strój w czapki założyła. Taki dosyć skromny, jak to piszą w internetach, nie strój, a outfit to był.
0: Aha.
1: Ale zaskoczyła też Majka Jeżowska w mini, ta w miniówce się pojawiła zupełnie jak z czasu, gdy śpiewała, że moją mamę.
0: No i bardzo dobrze.
1: Nie, no bardzo ja dobrze, tak. Grzeczniutko Natalia Kukulska na przykład. Można było, no na ściance się oczywiście te gwiazdy ustawiały, fotoreportaży robili zdjęcia, więc można sobie to wszystko w internecie znaleźć.
0: Ale to pole.
1: No właśnie, o to chodzi, że my się muzyką będziemy zachwycać, to możemy sobie popodziwiać stroje. To, co na scenie się pojawi, to też oczywiście będzie przyciągało uwagę, ale głównie czekamy na muzykę.
0: No właśnie, ale nie czekamy z pustymi rękami.
1: Mamy bilety. No, znaczy, my to nie mamy, no zazdrościmy. Janek ma w garści i trzyma.
0: To tak, jakbyśmy my mieli.
1: Ale wypuszcza. Słuchajcie, Janka Pasterskiego, on rozdaje bilety na tegoroczny festiwal, 63. Festiwal Piosenki.
0: A potem...
1: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: A potem pojedźcie, zobaczcie to na własne oczy.
1: Przekręciłem
0: dlatego kolejność. Cię zagadałem.
1: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą stali. Spojrzymy, czy po polsku?
1: No, nie,
0: no, oczywiście,
1: ale
0: że tak.
1: Później tak. Irena Jarocka, ale to za kilkanaście minut w Radiu Plus. Na pewno po polsku wiadomości.
0: Czas już najwyższy na nie.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważna i nieodpowiedzialna eskalacja to zarzuca Moskwie rumuńska dyplomacja. Chodzi o rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Kilka osób zostało lekko rannych. Resort zapewnił, że Rumunia podejmie wszelkie niezbędne kroki dyplomatyczne w odpowiedzi na poważne naruszenie praw międzynarodowych i jej przestrzeni powietrznej. NATO z kolei potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony przeciw wszelkim zagrożeniom, w tym dronom. Jest reakcja polskiego MSZ-u na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami. Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Czytamy we wpisie rzecznika resortu spraw zagranicznych Macieja Wewiura. Wcześniej Zełenski tłumaczył, że uczynił to, tu cytat, w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska. Dzieje się we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elis Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał z Francisem Tiafoe. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt Jannik Sinner.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Uwaga, uwaga, breaking news. Pierwsza rakieta Radia Plus ogłosiła, że w takim upale to ona nie gra. Nie ma mowy. Kasia znaczy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Kasia.
1: I Tomek.
2: No tak, w takim upale to się ciężko gra, ale na razie pogoda w Polsce sprzyja tenisistom.
1: A, do Paryża się nie wybierasz?
2: Nie. John Parr za chwilę, teraz Backfist, Land of Make Believe.

0: John Parsons, Elmo's Fire na antenie Radia Plus, a my wybieramy się do Zabrza. Tam zjedzie Hollywood. Kościół Świętego Józefa w Zabrzu wystąpi w nowym, nieśmiertelnym.
1: Bo ja wiem, że ostatnio po dworcu Łódź Fabryczna się kręcili.
0: Tak, bo oni kręcą w całej Polsce. Między innymi teraz pojawią się w kościele, który znajduje się obok znanego w kraju obiektu stadionu piłkarskiego klubu Górnik Zabrze.
1: Który to Górnik wraca na europejskie salony teraz.
0: Architektura, niesamowity surowy klimat tego miejsca idealnie wpisują się w roczny świat kulturowego klasyku z 1986 roku. To kolejna kontynuacja i okazuje się, że nie za darmo, bo nie dość, że Hollywood zapłaci, to jeszcze witraż wymieni na nowy. Będzie.
1: A i brawo. No.
0: Także brawo, brawo. Dwa dni kościół.
1: A ciekawe, czy oni tak w nagrodę wymienią, czy ten witraż to do filmu im potrzebny?
0: Nie, nie, w nagrodę. Witraż taki jest, to na razie im pasuje. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo im pasuje ta cała miejscówka. Przypomnijmy, film dosyć fajny, pojawia się już zapowiedź, między innymi kręcone syny w Hongkongu, w Szkocji, ale także już właśnie w Polsce Łódź, a także Zabrze.
1: Ale wpadłem teraz na pomysł, tylko nie wiem, czy sprzedawać, bo ktoś wykorzysta i nie dostanę ani grosza z tego. Zrobić taki przewodnik po... Już są takie książkowe przewodniki po miejscach, w których jakieś filmy się działy, ale zrobić tak, że w każdym z tych miejsc taki mały kodzik QR byłby, człowiek sobie najeżdża i ten fragment filmu widzi.
0: A to by było
1: i patrzę i tu jestem w tym miejscu, a tutaj...
0: Apkę zrób do telefonu, będziesz zarobić trochę pieniędzy.
1: Świetnie.
0: To jest świetny pomysł.
1: Dobrze.
0: Sprzedany już.
1: Dasz mi miesiąc urlopu?
0: Tak, ale najpierw ja pojadę na urlop, dobrze? A potem jak wrócę, możesz tworzyć zalążek tego pomysłu. Irene Cara za chwilę na naszej antenie, What a Feeling, ale wcześniej obiecaliśmy, że będzie po polsku, no to zaglądniemy do jakiejś kawiarenki miłej, przyjemnej, przytulnej. Weekend się zbliża, może warto
1: umówić się z przyjaciółmi. A jak będziecie słuchać nas, to wszystkie apki w górę.
0: Łapki!

0: Irene Cara, ona już czuje weekend, coś mi się wydaje. What a feeling na antenie Radia Plus.
1: Ale men at work jeszcze muszą trochę popracować, żeby weekend rozpocząć. Wszyscy my, znaczy.
0: Tak.
1: Bo mamy piątek
0: to
1: rano.
0: Skaczemy do góry jak kangury w stronę weekendu, co sus, jeden krok do przodu. Za chwilę przywita was Janek Pasterski.

0: Radio Plus.
1: Na miejscu kilkadziesiąt pojazdów i kilkuset strażaków. Od wczoraj trwa walka z ogromnym pożarem lasu na Mazowszu. Stanowcza reakcja NATO to po wtargnięciu rosyjskiego drona na teren Rumunii. Tamtejsze władze też zapowiadają odpowiednie kroki. Wrocław zgotował im gorące powitanie. Biało-czerwoni zaczynają zgrupowanie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w rejonie Międzylesia pod Warszawą. Walka z ogniem trwała całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Witaj.
2: Tak jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, powiedz, jak wygląda teraz miejsce akcji?
2: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
1: Mateusz Gołębiewski z miejsca pożaru, dziękujemy. Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To komunikat NATO po upadku rosyjskiego drona na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Ranne zostały 4 osoby. Sojusz podkreśla, że będzie nadal wzmacniać możliwości obronne, w tym w walce z bezzałogowcami. Słowa potępienia płyną z całego świata. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała: rosyjska agresja przekroczyła kolejną granicę i równolegle do działań wzmacniających bezpieczeństwo Unia szykuje kolejny pakiet sankcji przeciwko Moskwie. Z kolei rumuńskie MSZ nazwało incydent eskalacją, zapowiada niezbędne kroki dyplomatyczne. Okoliczności zdarzenia są cały czas wyjaśniane, mówi nam generał Gorgę Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej granicy. Nie było realnych możliwości bezpiecznego podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. W tamtym momencie nie dysponowaliśmy informacjami, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy też dron służący do zmylenia obrony. Z informacjami, czy był to

0: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Lewy i spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców, a największe emocje wzbudzał oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. Na mundial nie udało się awansować. Przed nami dwa mecze towarzyskie. Jakie są oczekiwania kibiców? O to pytał Kamil Warzocha.
3: Co by spełniło pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
4: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
5: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To nie mam jakichś oczekiwań. Miałem w poprzednich meczach.
6: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
3: Czy jest pan pesymistą tutaj?
6: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu, Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
7: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
1: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmiemy Nigerię.
2: Radio Plus. Przeboje. Nutą nostalgii.
8: Nie, no nie jest tak źle. Jest piątek, weekend na horyzoncie, a w Radiu Plus teraz Police, Every Breath You Take. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przyjemnie, nieśpiesznie wprowadzamy się w weekendową atmosferę Ewangelii. No właśnie, weekend za chwilę, a kolejny weekend, i to taki przedłużony, który zacznie się na dobrą sprawę 4 czerwca w Boże Ciało. To będzie weekend wyjątkowy, jeżeli chodzi o polską piosenkę, bo do stolicy polskiej piosenki się przeniesiemy z Radiem Plus. Będziemy tam na miejscu z Markiem Sierockim. 4 właśnie startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. No i koncerty, i zaproszenia, które rozdajemy wam od jakiegoś czasu. Dzisiaj kolejne na niedzielę. Zapraszam, 45 lat jubileuszu Lady Punk. Oni się pojawią na scenie, ale też, kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, dajcie znać w jednym, dwóch zdaniach. Czekam na SMS-y pod 691-141-141 i za chwilę takie podwójne zaproszenie komuś wręczę.

0: Rod Stewart o tych, którzy mają szczęście. Szczęście dzisiaj moim zdaniem ma Małgosia. Małgosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: dzień
1: serdecznie.
0: Dzień dobry, podwójne zaproszenie mam dla ciebie na niedzielę do Opola. Co ty na to?
1: Wow, no miód na moje serce. Bardzo się cieszę, że będę mogła naprawdę zobaczyć to na żywo, usłyszeć. No coś wspaniałego.
0: A będzie co oglądać. 45 lat, jubileusz Lady Punk. Też szybko przeleciało, ale też kiedy mnie już nie będzie, czyli w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, takie dwa koncerty w niedzielę 7 czerwca się szykują. Z kim się wybierasz?
1: Z moim przyjacielem sercowym, Tomaszem.
0: Świetnie, no to pozdrawiamy Tomka bardzo gorąco i wiem, że będziecie jechać z Kołobrzegu, tak?
1: Tak, tak. No kawał drogi przed nami, ale uważam, że warto dla takich doznań się poświęcić i pojechać i zeksplorować tą część Polski też.
0: Ja też tak myślę, tym bardziej, że to faktycznie piękna część Polski, Opole. No oczywiście kojarzy nam się z festiwalem, ale jeśli przyjedziecie wcześniej i w niedzielę pogoda dopisze, to można też troszkę sobie tam pochodzić. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dzięki.
1: Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom i redakcji.
0: Pozdrawiamy. I to nie jest koniec. Po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie z Markiem Sierockim zatoczyliśmy koło, czyli robimy teraz akcję od początku. Po 12 bilety do Opola na czwartek, czyli na Boże Ciało. To więcej szczegółów już niebawem.

0: Radio Plus.
1: Dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Wrócimy do ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Duże utrudnienia na kolei we Wrocławiu, to po śmiertelnym wypadku, o szczegółach za chwilę. Znów pobiegną i to dla kogoś. Jutro w Nowym Sączu bieg po uśmiech. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogień nie rozprzestrzenia się, ale jego dogaszanie może potrwać kilka dni. To ostatnie informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Ogień strawił blisko 300 hektarów lasu. Teraz służby dogaszają pogorzelisko. Na miejscu strażaków wspierają samoloty, helikoptery i drony. Jak podkreśla komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, nie ma zagrożenia dla ludzi i nie są planowane kolejne ewakuacje.
2: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Służby ostrzegają, że od Łochowa do Stanisławowa nadal zablokowana jest Krajowa 50. Wiele pociągów ma opóźnienia, a to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło między stacjami Wrocław-Grabiszyn i Wrocław-Popowice.
3: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
1: Mówi Marta Pabiańska z PKP PLK. Z opóźnieniami musimy się liczyć, podróżując z Wrocławia w kierunku Poznania i przeciwnym.
4: Gdzieś na Grabiszynie jest wypadek śmiertelny i pociągi jadą jednym torem tylko.
5: Nerwy są, wiadomo jakie są opóźnienia?
4: Raz w życiu pociągiem chciałem pojechać do Kielc, to nie wiem kiedy dojadę teraz.
6: 10 minut?
5: Coś tak. Gdzie pan jedzie?
6: No właśnie na główny, żeby zdać egzamin.
1: Mówili nam pasażerowie, z którymi rozmawiał Miłosz Stępień. Na miejscu cały czas pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm, głosowało za nią 381 posłów. Dokument zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są także minimalne warunki utrzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwiać psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta. Wcześniejszą ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. W wiadomościach teraz duża akcja tamtejszych policjantów. Zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel środkami odurzającymi. Zatrzymali

0: akcje, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda.
1: Co roku mamy więcej uczestników, oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
0: Mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje, a jego trasa wiedzie przez skansen i miasteczko galicyjskie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: My biegniemy w stronę weekendu. Na razie tak jeszcze spokojnie, truchcikiem. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz Paula Abdul, Straight Up.

0: Ale lubimy ten numer. Przywołuje świetne wspomnienia. Lighthouse Family High w Radio Plus to za nami. Dzisiaj piątek, czyli będzie prywatkowo, ale będzie prywatkowo również w sobotę. Dwa dni bardzo muzyczne, bardzo taneczne od 20 do północy. Marek Sierecki ze swoją konsoletą. No, a najbliższa niedziela to już właściwie przed Smakopola. 63. edycja tego festiwalu rusza w Boże Ciało. Będzie się działo sporo. I taką też rozmowę Marek Sierocki w swoim muzycznym alfabecie przygotował ze swoim gościem. Kto to taki?
1: Dzień dobry, mówi Bogdan Olewicz. W niedzielę o godzinie 15 będę miał przyjemność być gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radio Plus. Postaram się opowiedzieć także pewne historie związane z utworami, które w życiu popełniłem.
0: No to będzie czego posłuchać. 80 Bogdana Olewicza, jego jubileusz właśnie w Opolu. Z Opola oczywiście będziemy wam zdawali relacje na bieżąco, bo się tam wybieramy. Kolejne bilety do Opola, tym razem na czwartek, czyli na Święto Bożego Ciała, będziemy dla was mieli jeszcze dzisiaj, zaraz po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie.

Ostatni taki majowy weekend przed nami, za chwilę już będzie czerwiec, za chwilę będzie lato i właśnie w takich letnich, wakacyjnych rytmach Sabrina i Boys, Summertime Love, to za nami, ale właśnie a propos tego, że mamy ostatni majowy weekend, to dzisiaj, słuchajcie, Europejski Dzień Sąsiada. No i to jest właśnie w ostatni piątek maja, takie święto obchodzone nie tylko w Polsce, ale w ponad 30 krajach europejskich. Cel prosty oczywiście, pielęgnowanie relacji sąsiedzkich. My robiliśmy to przez ostatnie dwa tygodnie, rozdając wam kosze piknikowe, pytając o historię sąsiedzkie sprzed lat, kiedy te relacje były mocniejsze i wspólnie się spędzało czas i wiele takich historii na antenie Radia Plus się pojawiło, za co bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że z tymi obecnymi sąsiadami też się coś pozytywnie porozwija.

0: Radio Plus.
1: Mocna reakcja prezydenta po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki proponuje, by odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. O szczegółach powiemy za chwilę. 3 osoby ranne. Będzie też poważny wypadek na A4 w Mysłowicach. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dzisiaj Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika, a chodzi o sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
2: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
3: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
2: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta. Czeka na nią rządowa koalicja. Tymczasem opozycja uważa, że jest niebezpieczna. Według posłów PiSu i Konfederacji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństwa. Czemu dali wyraz podczas głosowania, te w Sejmie śledził Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
5: Za 230 przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
4: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
1: A w obronie małżeństwa stają też polscy biskupi jako chrześcijanie. Patrzymy na małżeństwo nie tylko jako na instytucję prawną, piszą członkowie Rady Episkopatu do spraw rodziny. Jednocześnie podkreślają, że broniąc małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, nie chcą występować przeciwko komukolwiek ani odbierać komukolwiek godności. 3 osoby ranne. W wiadomościach Radia Plus poważny wypadek na A4 w Mysłowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest w tej chwili zablokowana. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów. Miał być remont zalanej restauracji, ale faktury i dokumenty okazały się fałszywe. Nie było żadnych napraw. 54-latka ze Zgorzelca odpowie za próbę wyłudzenia 180 tysięcy złotych rządowej dotacji.
6: Kobieta przedłożyła faktury mające potwierdzać wykonanie określonych prac remontowych. Jednak wskazane w dokumentach prace nie zostały wykonane w tym obiekcie i nie miały związku ze szkodami powstałymi w wyniku zdarzenia objętego pomocą finansową.
1: Mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Kobieta usłyszała zarzuty oszustwa, grozi jej 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Schronów w Polsce zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi.

0: Możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję.
1: Ile osób pomieści ten schron?
0: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób.
1: To jaki trzeba mieć budżet?
0: Możemy zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych.
2: A po schronie oprowadzał właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Czyli jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w schronie najlepiej, prawda? Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Włoskie klimaty w Radiu Plus, to Alice Una, no te specjale za nami, a przed nami za chwilę będzie okazja do tego, żeby dostać ode mnie torbę czerwoną z napisem co mi panie dasz. Torba idealna, myślę, na małe zakupy do sklepu się przyda, taka płócienna, fajna, materiałowa. Gdyby ktoś potrzebował, miał ochotę, bo to zwykle tak jest, że zanim sobie wyrobimy taki nawyk brania ze sobą torby, to chwilę mija, sam się na tym złapałem wielokrotnie, potem człowiek musiał kupować reklamówki bez sensu, zanieczyszczając przy okazji środowiska, ale też płacąc za to, bo przecież one wcale wbrew pozorom nie są takie tanie, a tu warto mieć jedną torbę awaryjną wozić ze sobą na przykład w samochodzie. Gdyby ktoś miał ochotę, zapraszam do słania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Let's go, girls.

0: Budka Suflera w Radiu Plus. Właśnie dodzwoniłem się do Izy z Wejherowa. Izo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam dla ciebie czerwoną torbę z napisem, co mi pani dasz od Radia Plus. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Bardzo się przyda, super, bardzo, bardzo dziękuję i na pewno będę ją nosiła i wykorzystywała.
0: Świetnie, dobrego dnia życzę, dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję, nawzajem, pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.

0: Radio Plus.
1: Niepokojąca narusza naszą wrażliwość historyczną. Premier Donald Tusk reaguje, ale też uspokaja po decyzji prezydenta Zełenskiego. Tropem Krakowa rozważają odwołanie władz. Kolejne miasta chcą referendum, między innymi Rzeszów. Na koniec Paryż. Za chwilę Iga Świątek i Magdalinet zmierzą się w trzeciej rundzie French Open. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. A to komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Pytany o to w Sejmie premier podkreślał, że jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to cieszyć się będzie z tego Moskwa.
2: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
1: Zdaniem szefa rządu decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
2: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Dodał, że Wołodymyr Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej. Tragedia w Suchej koło Ostrzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciała matki i syna. Służby zaalarmowała wieczorem zaniepokojona sąsiadka, która nie widziała oboje od 2 tygodni.
3: W jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu funkcjonariusze odnaleźli ciało 51-letniego mężczyzny. Miał owiniętą wokół szyi pętlę.
1: Relacjonowała Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Co się naprawdę wydarzyło w Suchej, wyjaśnią policja i prokuratura. Po Krakowie czas na Rzeszów. Przyglądamy się dziś regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w stolicy Podkarpacia ruszyła procedura związana z próbą odwołania władz miasta. 2 wnioski o referendum przedstawili ostatnio radni opozycji. O szczegółach już teraz Tomasz Witak.
4: Wniosek o referendum złożył Jacek Strojny, ale osobny dokument przygotowali też radni Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca prezydentowi m.in. złą sytuację finansową miasta i brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach.
5: Ja już pomijam fakt, że pan prezydent do tej pory nie rozliczył się z wyjazdów zagranicznych, gdzie tam pewnie olbrzymie kwoty będą.
4: Powiedział mi radny Jacek Strojny. Na ostatniej sesji Rady Miasta emocje podgrzała również informacja o przegłosowaniu podwyżki dla Konrada Fiołka. Sam prezydent twierdzi, że referendum to wyłącznie polityczna gra jego przeciwników.
6: Chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego, który jest znany tylko z ciągłych zadym na Radzie Miasta, a teraz na zakładników swojego ego chce wziąć radnych Rady Miasta Rzeszowa.
4: Aby referendum mogło dojść do skutku, wniosek musi jeszcze uzyskać poparcie większości Rady Miasta.
1: A podobne polityczne przymiarki do referendów trwają m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Kielcach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za chwilę polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką jest Iga, nie ma wątpliwości Michał Chojecki z Super Expressu.
7: Na tej mączce, w tym królestwie Igi w Paryżu, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek i myślę, że jeżeli zagra na takim swoim wysokim poziomie,

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, a zaczynamy wielkim przebojem szwedzkiej Amby. To piosenka
1: Mamma Mia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Za kilkanaście minut przekonamy się, kto zdobędzie od nas zaproszenia na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu na niedzielę, a w niedzielę dwa koncerty. Pierwszy to 45-lecie zespołu Lady Punk, zapowiada się bardzo gorąco, a w niedzielę prosto z Opola muzyczny alfabet, a w nim Jan Borysewicz, lider zespołu, obiecał, że przyjdzie. No i myślę, że będzie sporo ciekawostek z 45-letniej kariery zespołu Lady Punk. W drugiej części koncert upamiętniający dwie znakomite artystki. W tym roku, gdyby żyła, kończyłaby 90 lat, znakomita autorka naszych tekstów. Wybitna autorka największych polskich przebojów Agnieszka Osiecka, to jej pamięci będzie ten koncert, ale też jej wielkiej przyjaciółki Magdy Umer, która jeszcze w ubiegłym roku śpiewała na festiwalu w Opolu i z tymże festiwalem była mocno związana. To druga część naszego niedzielnego koncertu. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a w nim data związana z Tiną Turner.
2: Tak jest. 29 maja 1984 roku ukazał się już piąty solowy album Tiny Turner pod tytułem Private Dancer.
1: Z tego krążka pochodzi utwór What's Love Got to Do With It na antenie Radio Plus. Niezapomniana Tina Turner.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Pięknie, John Lennon, Imagine. No, było o tym, że John Lennon jest marzycielem w tej piosence, to teraz dla tych wszystkich, którzy marzyli, żeby się dostać na Opole, jest szansa, że to marzenie się spełni. I to już w tym momencie. Dzień dobry, Radku.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Co powiesz na podwójne zaproszenie do Opola na niedzielę, 7 dnia czerwca?
1: Jestem po prostu tak zachwycony, aż ciężko mi opisać w ogóle.
0: No, pisałeś, że Opole śledziłeś naprawdę z perspektywy swojej kanapy, ale jeszcze nawet na telewizorze Rubin się zdarzyło.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to były po prostu takie rodzinne posiadówki przy okazji wyborów Miss Polonia i festiwalu w Opolu. Wszyscy siadali przy tym telewizorze i oglądali gremialnie. Także naprawdę bardzo miło wspominam te czasy i festiwal, nie?
0: Będziesz się wybierał z Warszawy, to jest kawałek, ale warto, bo na scenie 45 lat, jubileusz Lady Punk, a także kiedy mnie już nie będzie w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
1: Mm-hmm. Nie, no to jest naprawdę rewelacja. Ja jestem generalnie fanem Lady Punk. A znowu moja partnerka Agnieszki Osieckiej, także to jest naprawdę rewelacyjna informacja.
0: To tym bardziej się cieszymy i udanego wyjazdu do Opola życzymy. Dzięki.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, dzięki. Trzymaj się bardzo ciepło. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Cześć, cześć. Do usłyszenia.
2: Gratulujemy. Do zobaczenia w Opolu. A już teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy album z największymi przebojami Pupo. Artysta naprawdę nazywa się Enzo Ghinazzi. Jest nie tylko wokalistą, ale kompozytorem. Między innymi hitu Sara Perchetti Amo grupy Ricky e Poveri. No a dla siebie też pisał przepiękne piosenki, chociażby Gelato, Czokolato, Firenze, Santa Maria, Novella. No a także utwór, który teraz zagramy. To piosenka Turico, w której Pupo wspomina wielkich artystów lat 60. ubiegłego wieku.

0: To była grupa U2. Zadziwiająca jest popularność piosenek Michaela Jacksona. To już kolejne pokolenie oszalało na punkcie utworów Michaela Jacksona. Te piosenki z początku lat 80. wracają na listy przebojów i to na pierwsze miejsca zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. To zasługa filmu Michael.
1: A no tak, filmu Michael, który zresztą z tego co kojarzę już chyba nawet trafił na streaming, także jeśli ktoś nie był na tym w kinie, no to będzie okazja na kanapie swojej własnej przed telewizorem zobaczyć. Ciekawy film, bo pokazuje tak naprawdę no, dzieciństwo, wczesną młodość Michaela Jacksona.
0: Twórcy filmu zachęceni niezwykłym sukcesem na całym świecie planują nakręcenie części drugiej filmu o Michaelu Jacksonie.
1: Czy już nieco starszym Michaelu.
0: Też mógłbym kilka słów powiedzieć, bo przecież przez 3 dni towarzyszyłem Michaelowi Jacksonowi podczas jego drugiej wizyty w naszym kraju.
1: Kto wie, może pewnego dnia zadzwoni telefon i ktoś po drugiej stronie powie: panie Marku, prosimy o konsultację przy drugiej części filmu.
0: Nie, oczywiście, żartujemy. Ale gdzieś w internecie krąży reportaż, który kiedyś stworzyłem z tego pobytu Michaela Jacksona. Smooth Criminal to kolejny wielki hit, który pojawia się na antenie Radia Plus.

0: było dyskotekowo, to Strangers by Night i CC Catch. Teraz będzie o zapowiedziach tego, co na naszej antenie. Dziś i jutro o 20:00 zapraszam na prywatkę.
1: No tak, będę u prywatki, będzie również dyskotekowo, ale najbliższa niedziela to jest twój muzyczny alfabet i to właściwie już jest taki przedsmak tego, co się za chwilę będzie działo na 63. festiwalu w Opolu.
0: Dokładnie tak, bo Radio Plus jest jednym z patronów medialnych tego wielkiego wydarzenia, święta polskiej muzyki. No a jednym z bohaterów festiwalu będzie Bogdan Olewicz. On wielokrotnie był bohaterem jako autor wielkich polskich przebojów. Między innymi wygrał kiedyś utwór, który on napisał, konkurs premier. To była piosenka Żegnaj lato na rok. No i tak panowie Trzciński i Olewicz oraz śpiewająca piosenkę Zdzisława Sośnicka pożegnali lato już w czerwcu, bo całe lato padało. To była taka piosenka, która cieszyła się wówczas niesamowitym powodzeniem. Rok 79. Ten utwór oczywiście w koncercie. No i myślę, że w niedzielę też z Bogdanem opowiemy historię tejże piosenki. To w niedzielę, a w poniedziałek jeszcze będziesz rozdawał zaproszenia.
1: Będę rozdawał, tak, bo to w niedzielę to wszystko jeszcze przed Opolem. Czekamy na Opole na żywo i na te wszystkie spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze właśnie do kogoś z was takie podwójne zaproszenia wpadną w poniedziałek, wtorek, chyba nawet w środę po weekendzie. A na razie mówimy do usłyszenia, chociaż zaglądamy jeszcze szybko do naszego kalendarza. Niestety 29 maja 2021 roku zmarł BJ Thomas.
0: To wykonawca wielkiego przeboju Raindrops Keep Falling on My Head i tym utworem kończymy przebojową pocztę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. O pożarze lasu pod Warszawą zdecydują najbliższe godziny. Na miejscu był premier. Paliwo potanieje, poznaliśmy ceny na weekend. Zmagający się ze stwardnieniem rozsianym zapraszają do Lublina na bieg charytatywny. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zdecydują najbliższe godziny, tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. W polowym centrum kryzysowym w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, był dziś premier Donald Tusk.
1: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
0: Opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
0: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął prawie 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek. Pod Kaliszem zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia, relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak.
3: Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
0: Służby cały czas pracują, przyczynę wypadku ustala policja.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Paliwo na weekend potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, a diesla 6,34. To odpowiednio 11,3 grosze mniej niż dzisiaj. Takie ograniczenia będą obowiązywały przez cały weekend i w poniedziałek. Wtedy poznamy decyzję o limitach na wtorek. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pobiegną mimo choroby. Zmagający się ze stwardnieniem rozsianym zapraszają do Lublina na bieg charytatywny. Inicjatywa Fundacji Wstawaj Alicja odbędzie się jutro w Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, mówi chorująca na SM Zofia Szyśniewska-Kubiniec.
5: Jest to bieg poświęcony stricte osobom chorym na stwardnienie rozsiane, aby nam pomóc rehabilitować się i żebyśmy znaleźli na to fundusze. Przy okazji można miło spędzić czas, będą licytacje, będzie piknik, będzie mnóstwo młodych ludzi, więc naprawdę warto przyjść i uczestniczyć z nami.
0: A wszystko to nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie pod patronatem Radia Plus. Szczegóły na stronie fundacjawstawajalicja.pl.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 5 minut po 13, no i doczekaliśmy się. Piątek w końcu, panie i panowie. Zapraszam na popołudniowy program. Rozpocznie Brian Adams, później na Jantar. Piątek w końcu, panie i panowie.

21 minut po 13. To nie tylko piosenka, to też taniec, to wyśmienita zabawa, bo chyba nie ma nikogo, kto przy tej piosence na jakiejś imprezie nie ruszyłby na parkiet. Village People i YMCA na antenie Radia Plus. Trochę taki przedsmak tego, co wieczorem, bo przypominam, że po 20 w piątki, w soboty Marek Sierocki przejmuje stery i będzie grać wam najlepsze taneczne przeboje, wszystko zmiksowane. Po 20 można się bawić, a można po prostu posłuchać. Ode mnie za parę minut będzie bardzo nastrojowo. Zabiorę cię właśnie tam i kancelaria. Na zegarze 21 minut po pierwszej.

Who's That Girl to duet Eurythmics na Antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, 29 dzień maja, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada od 2000 roku. Właśnie tego dnia wypada Europejski Dzień Sąsiada. Jest to święto objęte patronatem Komisji Europejskiej, więc poważna sprawa. My co prawda już zakończyliśmy naszą zabawę. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajcie się bliżej w Radiu Plus. Dzisiaj rano do ostatniej osoby poleciał kosz piknikowy, ale spokojnie, moi drodzy, to nie koniec prezentów na antenie Radia Plus, bo już na poniedziałek szykujemy dla was specjalną zabawę związaną z Dniem Dziecka, no bo jak wiadomo, każdy niezależnie od tego, jaki tam PESEL, ile lat dzieckiem pozostaje, będziemy mieć dla was w poniedziałek grę, uwaga, kapsle. Nie, i spokojnie, to nie będą tylko kapsle, to będzie cała gra, taka, w której będzie można się zmierzyć ze swoimi domownikami lub ze znajomymi i dobrze się przy tej okazji bawić, więc zachęcamy na antenie Radia Plus w poniedziałek także prezenty, tym razem z okazji Dnia Dziecka. Na zegarze 13:37 będzie jeszcze w tej godzinie Chris Ria. On już za parę minut. Później damy czadu prawy do lewego, Kaja i Goran Bregović. A to oczywiście Madonna i Material Girl. To jest piątkowe popołudnie z Radiem Plus i z przebojami z nutą nostalgii.

I to jest chyba jedyny taki wolniejszy moment w tej piosence, ale szybko wraca ta dynamika i to tempo. Jeżeli by przy tym potańczyć, to naprawdę trzeba mieć kondycję. Prawy do lewego Kaja i Goran Bregović. A czemu nie? Czemu nie zatańczyć w piątkowe popołudnie? Ja wiem, że jeszcze dużo osób w pracy pewnie siedzi, no ale jak nie można zatańczyć w pracy, to przynajmniej sobie nogą można było potupać. Na antenie Radia Plus już za parę minut El Condor Pasa, Simon & Garfunkel, a później Sasza. I tak będzie 14, a wtedy serwis informacyjny.

przebujający utwór Sasha Alfie, I Feel Lonely na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 14. O drugiej najważniejszej informacji, które dla was zbieramy. Sprawdzimy m.in. co dzieje się z pożarem lasu niedaleko Warszawy. No a później będą kolejne przeboje. Na początku Maria Magdalena i Sandra.

0: Radio Plus.
1: Iga górą pokonała Magdę Linet w Paryżu. Za chwilę szczegóły. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach z obrożami. Będzie można je śledzić. Powiemy też o kapeluszowej senioradzie w Bydgoszczy. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek melduje się w 1/8 finału French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. Ten pojedynek obserwował Jakub Krzyżak.
2: No, Iga od początku narzuciła swoje tempo. Linet nie dawała za wygraną i zaliczyła 3 asy serwisowe i popełniła mniej błędów własnych. Ostatecznie górą okazała się trzecia rakieta świata, pokonując Magdę 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Ukrainką Martyną Kostiuk, która pozostaje niepokonana od 13 spotkań. Iga jest dalej w grze o swój 5. już tytuł na paryskich kortach.
1: Bo Iga Świątek, która w niedzielę skończy 25 lat, już 4 razy wygrywała French Open. Linet w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Podkreśla jednak, że tych relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
3: Myślę, że on jest bardziej reakcją na wnioski pana Brauna, który taki wniosek położył przed chwilą w Sejmie, przedstawiciele pana Brauna. Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
1: W sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego kapituła zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską, podczas której Ukraińcy zaatakowali około 150 polskich miejscowości. Według historyków zginąć mogło nawet 60 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. Wszystko po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W ciągu tygodnia na terenie gmin Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi.
4: Zostawiamy pułapki, czy to w formie oczywiście klatki, czy w formie takich pętli. Jeśli uda się rzeczywiście tego osobnika zwabić, najpierw lekarz weterynarii podaje środki usypiające, później oczywiście ma miejsce szereg takich działań, pobieramy w pełni materiał genetyczny do dalszych badań. Przede wszystkim sam proces obrożowania, czyli pomiary, dopasowanie obroży.
1: Mówił Sławomir Serafin z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W Rzeszowie docelowo monitoringiem może zostać objętych nawet kilkanaście niedźwiedzi, uznawanych za potencjalnie niebezpieczne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na głowach mieli kwiaty, pluszowe zwierzęta, a nawet galerie zdjęć. Ulicami Bydgoszczy przeszedł właśnie marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód, który przeszedł przez Stare Miasto, obserwował Dawid Olszewski.
5: No, uczestnicy przemarszu mają na głowach bardzo różne, często wymyślne kapelusze. Pani Bożena jest fotografem, więc tego motywu nie mogło zabraknąć na jej kapeluszu. Co dokładnie jest na pani głowie?
6: W zasadzie to jest wszystko na typ starej fotografii analogowej. Filmy, negatywy inaczej. To jest wszystko ode mnie z mojego zakładziku malutkiego.
5: Marsz kapeluszowy dotarł na Stary Rynek, gdzie seniorzy odebrali symboliczne klucze do miasta, bo seniorada to takie juwenalia, ale dla seniorów.
1: Przygotowano m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Seniorada potrwa w Bydgoszczy przez ponad tydzień.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 6 minut po 14. Maria Magdalena, Sandra za chwilę, później OMD, Baim i Eric Carmen. To propozycje na początek tej godziny.

Jedna z najbardziej poruszających ballad, Eric Carmen, All By Myself. Utwór, który później wielokrotnie był nagrywany, chyba taką najsłynniejszą wersję w latach 90. nagrała Celine Dion. Słuchajcie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 14. Kolejne propozycje na piątkowe popołudnie, bo hasło piątek jest dzisiaj istotne, bo przecież przed nami w końcu trochę wolnego i weekend. Kolejne muzyczne propozycje to Pet Shop Boys, Domino Dancing, a później pojawi się na antenie Radia Plus Alan Parsons Project.

0: Na zegarze 3 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Alan Pearson Project. Trwa wielkie odliczanie do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym będzie Radio Plus, nasza specjalna ekipa, Marek Sierocki i Janek Pasterski. A podczas tego festiwalu między innymi specjalny koncert poświęcony twórczości gościa Marka Sierockiego, gościa najbliższego muzycznego alfabetu.
1: Dzień dobry, mówi Bogdan Olewicz. W niedzielę o godzinie 15 będę miał przyjemność być gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radio Plus. Postaram się opowiedzieć także pewne historie związane z utworami, które w życiu popełniłem.
0: No i z pewnością będzie także mnóstwo zaproszeń na festiwal, na ten wyjątkowy koncert. Jeden z wielu koncertów, na którym będą piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. W niedzielę po 15 Marek Sierocki, Trasriki, Poveri.

Przepiękna piosenka Freddiego Mercury, to oczywiście jego solowy projekt poza zespołem Queen, Great Pretender. Na naszej antenie za parę minut ABBA, później Fleetwood Mac, a dzisiaj po godzinie 20:00, przypominam, bawimy się, Marek Sierocki miksuje taneczne przeboje, to będzie prywatka. Lata 80. jak to u Marka, bo to jego ukochana dekada, moja zresztą też, ale na pewno będą też piosenki starsze i nowsze, wszystko po 8:00 dzisiaj wieczorem.

Fleetwood Mac na antenie Radia Plus na finał tej godziny, 3 minuty do 15. Kolejną godzinę rozpoczniemy oczywiście od serwisu informacyjnego. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce. A po serwisie kolejne piosenki. Będzie m.in. Hotel California Eagles. Pojawi się również Zbigniew Wodecki. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Pożar lasu pod Warszawą wciąż nie został opanowany. Za chwilę szczegóły. Czy po Krakowie będą referenda w kolejnych miastach? Pytamy w Kielcach. 9 księży salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. Minęła 15, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Na razie spędzi w areszcie 3 miesiące. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Ogień w Międzylesiu pod Wołominem objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. O szczegółach teraz nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
2: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także Wojska Obrony Terytorialnej i Lasy Państwowe. Deklarację pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
4: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
2: Walczących z ogniem strażaków wspiera lokalna społeczność.
5: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
6: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
2: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak, jak szacuje Straż Pożarna. Ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Po odwołaniu prezydenta Krakowa w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o podobnych referendach. Jak sytuacja wygląda w Kielcach, sprawdzała Weronika Wawrzyk.
7: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
8: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje, no także w Kielcach.
7: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
9: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
7: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
10: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
7: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
1: Weronika Wawrzyk, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zginęli za wiarę w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. 9 salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. To ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy. Uroczysta beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Łączyła ich miłość do ludzi, mówi delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych, ksiądz dr Andrzej Stomber.
11: Wyróżniała ich w obozie i to zauważali współwięźniowie, że ci ludzie nie byli załamani. Była jakaś siła ducha, która motywowała do normalnego funkcjonowania w nieludzkich warunkach, a tą siłę czerpali z wiary w Boga.
1: Beatyfikacja rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 9, modlitwą o 10 uroczysta msza święta.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 6 minut po 15, to już zdecydowanie bliżej niż dalej do końca dnia pracy i do początku weekendu. Zapraszam do słuchania.

To dzięki tej piosence świat usłyszał o Gloria Estefan i o formacji Miami Sound Machine. No jasne, że Miami, no bo skąd takie latynowskie klimaty? Rok 85, wtedy muzyka latynowska nie była popularna w Stanach Zjednoczonych. To był pierwszy taki przebój. No a później to już wiadomo, że ta muzyka latino to w wielu miejscach się pojawia. Zresztą teraz też jest bardzo, bardzo popularna. Ale w latach 80 to Gloria Estefan przecierała szlaki. Na antenie Radia Plus za chwilę Louis Armstrong, później Rod Stewart na zegarze 23 minuty po trzeciej.

Za 25 minut godzina 16 to jest Rod Stewart i przebój Baby Jane, 81 lat i ciągle aktywny, choć ostatnio zapowiedział, że nie będzie tak dużo koncertował. To, że w ogóle koncertuje w tym wieku, to jest niesamowite, zresztą w tamtym roku był w Polsce, zagrał 2 koncerty. No jasne, że to nie jest już 30-latek, nie skakał po scenie, ale ciągle energia jest. Zresztą to pokolenie właśnie tych artystów, którzy od lat na scenie mają już po 70-80 lat, no i ciągle się nieźle trzymają, prawda? No choćby cały zespół Rolling Stones, Mick Jagger czy Keith Richards, no to przecież panowie ciągle pełni werwy, a umówmy się, oni zbyt higienicznego życia nie prowadzili. Wiadomo, w lata 60. dużo szaleństwa, dużo różnych atrakcji, więc wydawałoby się, że no raczej to powinni mieć trudniej trochę w tym wieku, a oni tymczasem całkiem nieźle dają sobie radę. No cóż, po prostu rock and roll konserwuje. Roxette na naszej antenie teraz, później Czerwone Gitary i Bananarama. To jest piątkowe popołudnie, odliczamy czas do końca dnia pracy. Na zegarze jest 15:36.

Za 14 minut, godzina 16, to Bananarama. Dobra rozgrywka przed tym, co wieczorem, bo takie właśnie taneczne, dynamiczne przeboje będzie serwować Marek Sierocki na naszej prywatce. Zresztą ja też coś jeszcze od siebie zaproponuję, bo za parę minut Shaki Stevens również będzie do tańca, a później Robert Gawliński, a o 16 najważniejsze informacje.

Za 3 minuty godzina 16. Finał należy do Roberta Blińskiego i piosenki o sobie samym. Za moment na naszej antenie serwis, później kolejne nasze propozycje na to piątkowe popołudnie, a muzycznie będzie m.in. Sunshine Reggae i Laidback.

0: Radio Plus.
1: Służby zatrzymały podejrzanego o szpiegostwo, pracował w polskiej grupie zbrojeniowej. Kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Litewkę, był trzeźwy. Rozpoczyna się sezon na truskawki. O to, jakie są najlepsze, pytaliśmy w Katowicach. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach teraz Bartosz Łojewski.
2: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
1: Bartosz Łojewski, dziękujemy. Mężczyzna był trzeźwy. Są nowe informacje w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma wyniki badań toksykologicznych. 57-latka.
3: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez kierowcę samochodu, gdy jechał rowerem. Kierowcy grozi teraz 8 lat więzienia. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i był pod wpływem narkotyków. Policja zatrzymała 26-latka z powiatu kluczborskiego. Zwrócił uwagę patrolu, bo nie miał kasku, a jego hulajnoga miała siodełko, czyli według przepisów jest motorowerem.
4: Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Policjanci wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. Przeszukanie potwierdziło podejrzenie mundurowych, że mężczyzna może posiadać narkotyki.
1: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Mężczyzna miał narkotyki zarówno przy sobie, jak i w domu. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W całym kraju trwają zbiory truskawek, a ceny wciąż są relatywnie wysokie. Najtaniej jest w Hurcie 15-20 zł za kilogram. Najdrożej w mniejszych sklepach nawet ponad 25 zł. Chętnych jednak nie brakuje.
5: Za smak, wygląd. Są słodkie.
6: Można je jakoś przerabiać?
5: Tak, można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto.
6: Zdrowe?
5: Bardzo zdrowe. Dużo witaminy C.
7: Już zakupiłem, proszę pana, kilogram. Właśnie dźwigam tu.
8: Dobrze umyć przede wszystkim, bo nie wiadomo, co to tam na nich jest, jak to jest, jeśli chodzi o hodowlę. A najlepsze są te małe.
9: A szejki uwielbiam, truskawkowe. I właśnie po to tu po nie przyszłam. Smaczne, z lodami, takie orzeźwiające.
1: Na giełdzie warzywno-owocowej w Katowicach był Darek Brombosz.

0: Radio Plus.
1: Grozi mu dożywocie mężczyzna miał szpiegować w polskiej grupie zbrojeniowej. W poniedziałek nocna prohibicja w całej Warszawie stanie się faktem. Powiemy też o pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
2: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
1: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu ABW. Zatrzymany jest Polakiem, grozi mu nawet dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rumunia wydala rosyjskiego dyplomatę po tym, jak rosyjski dron wleciał do Rumunii i ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata. Polska zapewnia o solidarności i koordynacji działań w tej sprawie z sojusznikami z NATO, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
1: Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Już w poniedziałek nocna prohibicja w całej Warszawie stanie się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano w stolicy nie będzie można kupić alkoholu w sklepie ani na stacji benzynowej. Do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w 2 dzielnicach miasta. Mateusz Chłystun.
4: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
5: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
4: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kalwaryjskie wzgórze w Piekarach Śląskich zapełni się pielgrzymami z całej Polski. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W tym roku pod hasłem Uczniowie, misjonarze, mówi rzecznik archidiecezji katowickiej ksiądz Rafał Skitek.
6: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w Kościele w Polsce. Początek pielgrzymki o godzinie 8, godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Pannie, później wspólny różaniec, a następnie procesja z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej na Kalwaryjskie Wzgórze. Punkt najważniejszy, czyli msza święta, rozpocznie się o godzinie 11.
1: Głównym celebransem liturgii będzie regens penitencjarii apostolskiej biskup Krzysztof Nykiel. Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od 700 lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 roku.

0: Radio Plus.
1: Jeszcze dziś może zapaść ostateczna decyzja USA w sprawie Iranu, zapowiada Donald Trump. Coraz więcej osób chce startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Iga Świątek w czwartej rundzie Roland Garros po pokonaniu Magdy Linet. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent USA Donald Trump zwołał specjalne spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co konkretnie chce ustalić Trump?
2: Z jego wpisu wynika, że chodzi o ostateczny kształt porozumienia pokojowego z Iranem. W mediach społecznościowych Donald Trump jasno wskazuje, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zniosą swoją blokadę przesmyku, a statki mogą rozpocząć powrót do domu. Pozdrówcie wasze rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, stwierdził amerykański przywódca. Zapowiedział, że zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte i zniszczone przez USA w porozumieniu z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Spotkanie ma odbyć się jeszcze dziś w tak zwanym Situation Room w Białym Domu. Już w czwartek amerykańska administracja potwierdziła, że ramy umowy pokojowej są gotowe, a to spotkanie może je przypieczętować.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr, który po południu ponownie przybrał na sile. Walka z ogniem trwa z ziemi i z powietrza.
3: Do godziny 12 wykonano łącznie 135 zrzutów gaśniczych, podczas których na teren pożaru podano około 273 tysiące litrów wody. Obecnie działania koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru, dogaszaniu zarzewi ognia oraz ochronie terenów zagrożonych.
1: Relacjonował Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczynę pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest podpalenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś do wyścigu o fotel prezydenta miasta dołączyła kolejna kandydatka. Brian Bednarczyk.
4: Do tej pory start w wyborach na prezydenta Krakowa potwierdzili Marian Banaś, Bartosz Bochańczak z Konfederacji oraz Aleksandra Owca z partii Razem. Dziś do grona ubiegających się o urząd dołączyła Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Jak podkreśla, będzie stawiać na dialog z mieszkańcami Krakowa.
5: Mnóstwo jest tych problemów. Będziemy kompromisem, bo wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni. Będziemy się starać je rozwiązywać sukcesywnie.
4: Natomiast swojego kandydata ma ogłosić Konfederacja Korony Polskiej. Niewykluczone, że będzie to sam Grzegorz Braun.
1: Wciąż nie znamy też nazwisk kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy także, czy kandydować będą Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach sprzed 2 lat, oraz Jan Hoffman, inicjator referendum za odwołaniem Miszalskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet w polskim pojedynku w Paryżu. Mecz zaczął się jednak niespodziewanie od prowadzenia Linet 2-0.
6: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz. Bardzo tak ofensywnie zagrała. Bardzo agresywnie na returnie atakowała serwis Igi, głęboko wchodziła przy drugim podaniu i starała się tę piłkę właśnie tak bardzo szybko, głęboko uderzać. Skracała wymiany. No widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
1: Ocenia dziennikarz sportowy Michał Chojecki-Świątek. Ostatecznie wygrała 6-4 i 6-4. W 1/8 finału French Open na Raszyniankę czeka już Ukrainka Marta Kostiuk. Ten pojedynek w niedzielę, co ciekawe, w 25. urodziny Igi.

0: Radio Plus.
1: Napięcie na linii Warszawa-Kijów. Za chwilę szczegóły. Na Mazurach będą dyżurować karetki wodne. W czerwcu rusza sezon. Archidiecezja lubelska zyska 5 nowych księży jutro święcenia. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło polskiego prezydenta, ale także rząd i całą scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Karola Nawrockiego. Michał Rawa.
2: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
3: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
2: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
4: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
2: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
1: Wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki w rozmowie z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem przedstawił polskie rozczarowanie decyzją prezydenta Ukrainy. Są zarzuty za brutalny atak w wielkopolskiej Krobi. 40-latek pobił kobietę, która miała zamieszczać w internecie nieprzychylne treści na jego temat. Doszło do kłótni po tym, jak kobieta uderzyła go w tył głowy. Podejrzany rzucił się na nią z pięściami.
5: Chwycił za szyję i uderzył jej głową o betonowy płot. Kobieta straciła przytomność i upadła na chodnik z płyt betonowych. Mężczyzna ponownie chwycił ją za szyję i uderzał głową o chodnik, po czym kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną pięścią w twarz.
1: Mówiła Monika Curyk z policji w Gostyniu. Napastnik miał prawie 2 promile alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wraz z początkiem czerwca na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżury rozpoczną załogi karetek wodnych. Będą stacjonować w Giżycku, Kamieniu, Sztynorcie, Rynie i Iławie, zapewniając szybką pomoc wypoczywającym nad wodą.
6: Zadaniem karetek wodnych jest szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy na jeziorach i terenach trudno dostępnych od strony lądu. Karetki wodne wyposażone są m.in. w sprzęt do prowadzenia resuscytacji, monitorowania funkcji życiowych, unieruchamiania urazów oraz bezpiecznego transportu pacjentów do brzegu i dalszego leczenia.
1: Mówiła Agnieszka Budziszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Tylko w ubiegłym roku karetki wodne wypływały do pacjentów ponad 400 razy.
6: Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i urządlenia, nadciśnienie, a także urazy kończyn górnych i dolnych.
1: Karetki wodne na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich będą pełnić dyżury do końca września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Archidiecezja lubelska będzie miała 5 nowych księży. Diakoni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjmą święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Stanisława Budzika. Uroczysta Eucharystia w Archikatedrze Lubelskiej jutro o 10.30. Mówi ojciec duchowny w lubelskim seminarium ksiądz Wojciech Rebeta.
7: Zwieńczeniem całej drogi formacyjnej w seminarium są święcenia kapłańskie. Takie nastąpią 30 maja o 10.30 w archikatedrze. 5 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk księdza arcybiskupa Stanisława. To radość zatem dla seminarium, ale i dla całej diecezji, bo zyskuje 5 nowych księży.
1: Diakoni uczestniczą teraz w rekolekcjach przed święceniami.

0: Radio Plus. Las pod Warszawą wciąż płonie, za chwilę szczegóły. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u, chodzi o traktat z Wielką Brytanią. 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przed strażakami kolejna ciężka noc. Trwa walka z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął około 300 hektarów. Akcję śledzi Jakub Krzyżak. Na miejsce jadą kolejni strażacy.
1: Tak, ale ich zadaniem jest rotacja pracujących na miejscu od wczoraj kolegów, mówi mi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W działaniach uczestniczy ponad 800 ratowników i ponad 220 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
1: Strażacy doprowadzili na miejsce ponad 3-kilometrową tak zwaną magistralę wodną. Jak przekazał w TVN24 wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, zgromadzone na miejscu siły i środki powinny pozwolić na powstrzymanie dalszego rozwoju pożaru. Największym problemem wciąż jest wiatr, który wznieca ogień, nawet tam, gdzie już udało się go przygasić. W nocy z akcji wyłączone będą samoloty i śmigłowce. Krajowa 50 w okolicy pożaru wciąż jest i będzie zamknięta tak długo, jak będą potrzebować tego strażacy.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u i kolejna wymiana zdań. Powodem jest sprawa traktatu polsko-brytyjskiego. Według kancelarii prezydenta dokument nie był z nią konsultowany, na co ostro zareagował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że tu cytat, szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta jako pępka świata. I do tych słów odniósł się prezydent Nawrocki.
3: To nie jest, drodzy państwo, myślenie w kierunku, że kancelaria jest pępkiem świata, tylko chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Więc tutaj pan premier Kosiniak-Kamysz się wygłupił, rząd nie wykonał pewnej pracy.
0: Kosiniak-Kamysz podkreśla, że procedury zostały zachowane, a prezydent próbuje przykryć swoje wyrzuty sumienia.
4: Nie chcę powiedzieć, co pan prezydent zrobił, jak się zachował, nie podpisując ustawy Sejm. To jest ten wyrzut sumienia pana prezydenta, który teraz próbuje przykryć, atakując mnie. Ja się tym nie będę za bardzo przejmował, szczerze mówiąc.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że kancelaria prezydenta od początku była informowana o stanie negocjacji i planowanej treści traktatu polsko-brytyjskiego.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. W lutym pomagał wysiąść pasażerce z wózkiem, później drzwi przytrzasnęły mu rękę i pociąg ciągnął go po torach przez kilkaset metrów. Chłopak stracił obie nogi i dłoń. Dziś pierwszy raz od wypadku udało nam się z nim porozmawiać.
6: Aktualnie jest już lepiej. Wracam powoli do zdrowia. Rehabilituję się w odwodzku i robię wszystko, aby jak najszybciej stanąć na nogi.
0: Dziś w Białobrzegach rówieśnicy Dominika zorganizowali charytatywny festyn, z którego cały dochód trafi na rehabilitację chłopaka. We wrześniu Dominik chce wrócić do szkoły. Na wakacje ma dostać protezy nóg.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Każdego roku 3000 osób dowiaduje się, że ma SM. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna.
7: Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób. Choroba autoimmunologiczna polega na tym, że w wyniku złożonych mechanizmów immunopatologicznych niszczona jest osłonka mielinowa nerwów, a następnie akson, a więc dochodzi do zwrotnia aksonalnego i to już odpowiada za określony deficyt neurologiczny.
0: Mówił dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób.
5: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
8: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Przed nami 4 godziny muzyki zmiksowanej non-stop. Na początek klimaty lat 90. ubiegłego wieku i będzie bardzo kołysząco. Garcia Bamboleo, Ricky Martin, Maria, a także DJ Bobo w piosence

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi miks otwiera grupa Depeche Mode, jednym ze swych największych hitów piosenką Strange Love. Potem duet Erasure, Ola Moore, będzie też Kim Wilde i You Came.

Patryk Kołej, a przed nami Peter Schilling, austriacki artysta, przypomni się utworem Different Story. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger.

Za nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics, a przed nami OMD, czyli Orchestral Manoeuvres in the Dark w utworze Locomotion, potem Robin Gibb i Boys Do Fall in Love.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks to klimaty Italo Disco. Na początek Savage Radio, potem Rough Self Control. Będzie też Ken Laszlo w przeboju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

To był Ken Laszlo, teraz trio Scotch, Delirium Mind, a także Valerie Dore w nagraniu The Night.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Ryan Simmons z utworem Lucky Guy, potem duet Modern Talking, Brother Louie, będzie też grupa Bad Boys Blue w nagraniu I Wanna Hear Your Heartbeat.

była Patty Ryan, podopieczna Dietera Bolena, znanego z występów w zespołach Modern Talking, a także w grupie Blue System. I oto właśnie Blue System w nagraniu Magic Symphony, potem Sandra i Hi Hi Hi.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami pół godziny w klimatach muzyki lat 90. ubiegłego wieku. Na początek Tom Jones i Sex Bomb. Potem Mausti i Horny. Będzie też Moloko i Singing Back.

Trio No Mercy utworem Where Do You Go zakończyło ten miks, a już za chwilę Budka Suflera i Piąty Bieg, potem Ryszard Rynkowski, Dziewczyny Lubią Brąz, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

To była grupa Lips Incorporated i Funky Town, a już za chwilę klimaty z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek duet Rigueira, L'estate sta finendo, potem kolejny duet Fantastic, Mario No Mas, a także Fancy w nagraniu Fool's Cry.

Śpiewała Samantha Fox, teraz grupa The Communards i Don't Leave Me This Way, potem Transex i francuskojęzyczna wersja przeboju Living on Video, czyli View Sur Video. Będzie też grupa Boney M i God Go Home, a na koniec tego miksu Falco i Vienna Colony.

To był podopieczny tria kompozytorów i producentów Stock Aitken Waterman, Rick Astley w piosence Together Forever, teraz trio Scotch i Take Me Up, potem księżniczka Stephanie Oregon, a także Alan Ross w piosence Valentino Mon Amour.

Gwiazdor Italo Disco, Alan Ross utworem Valentino Mon Amour zakończył nasze piątkowe spotkanie. Kolejna prywatka już jutro, oczywiście o godzinie 20 na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej